0: 你会说英语吗？我只会说一点点。华沙有音乐家协会吗？
1: Proszę pana, ja nie mówię po angielsku, ani słówko.